0: Радио Рация. Рация.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż

Przyczyny jego czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn.

0: Беларуская радиорация. З нами не згубишь правды.
1: Томарак Саудалей, працягваем наш эфір. Зараз, сёння 20-й дзень траўня, толькі нагадаю. Бежанство вандруе, так скажам, вобразна, далей распавядзем. Яшчэ раз можна будзе паглядзець спектакль на тэму ўцёку людзей падчас першай сусветнай вайны. Бежанство 1915-м, гісторыя дзяцей з нароўкі паказалі ў Бельску-Падлёскім. Аўтаркай ды рэжысёркай спектаклю з'яўляецца Яна Стальмашук-Троц, якая падрыхтавала маладых акцёраў.
2: Приехалі мы перад Вялікаднем, без нічога. Хата спалена, куня і хлавы абдзертыя, толькі свіронак стаяў. Першую ноч палагалі мы на зямлі. Я ў стол гляджу і думаю, тут нам і хана, але мы не памерлі.
3: О, бардзо ладне, пінкне мувіш.
4: Ну, былі повесці, на прыклад, так якби сына забрано до притулку, наприклад, його тата, наприклад, повоано до війська, але, наприклад, на фронт її не вислано, його. Ну і потім, як його тато знала собі нову жону, то його забрав, наприклад, що мешкав собі над рекою Об. Często na przykład też chodził na tą rzekę, tam statek pływał z jednej strony na drugą i przywoził tam ludzi. I ten chłopak czasami pływał z tej jednej strony na drugą. To jest taki, jedna część takiej historyjki stamtąd.
3: Może ty prawilał nakaz, gdzie taka jada kaz nachodzi, co?
4: Tego za bardzo nie patrzyłem.
3: No, bo to warto byłoby sprawdzić,
4: no,
3: nie?
4: Przydałoby
3: bo to
4: się.
3: Ciekawe dosyć, co? Jak myślicie?
4: Ale chłopaki? Był tak. W domu, tak no, jakbym dziecka. Na mieście Bisk, na Ołtaju na przykład.
3: No, no.
4: Tam był.
3: A wy byście chcieli, jechaliście zobaczyć Ołtaj na przykład? Zobaczyć
4: tak,
3: sobie?
4: Tak, no, zobacz tą
3: ciekawie.
4: Historię też.
3: Znaczy historię, no zobaczyć Ołtaj. A co, Ołtaj nieciekawy? Nie?
4: Ciekawe.
3: Dobra, a wy co tam na scenie robicie?
5: Ja byłem chłopcem, jakby, który co nas musi chodzić wiele kilometrów, by zdobyć stopę owca właśnie. Jakby nie było przy drodze ogólnie.
3: No, no, no.
5: Były puste drogi.
3: Nie było drogi? Droga była czy nie? Nie było.
5: Nie było trawy, czym nakarmić koni.
3: A, no, no.
5: I musi chodzić wiele kilometrów, by to zdobyć.
3: A, po trawę.
5: Tak.
3: A widzisz? No, no, no. A ty o czym opowiadałeś?
6: Ja opowiadałam, że moja siostra jedna zmarła, druga zachorowała na takiego wirusa jakby. I wtedy byliśmy w takim miejscu, to się nazywało baraki dla uchodźców, no, no. I tam grzebano codziennie 20 osób.
3: Ojej, to straszne, takie wam każą mówić rzeczy? Dobra,
6: straszne.
3: Może ty usiedź coś śmieszniejszego.
7: Niestety nic śmieszniejszego nie będzie u mnie, bo moja scena, moja historia opowiadała o szkole, mhm. O szkole w Rosji, w Rosji Radzieckiej.
3: To była?
7: Tak, była szkoła. Była szkoła i przed rewolucją.
5: W trakcie.
7: Nie, jeszcze przed rewolucją. Przed rewolucją były obrazy, w każdej sali były obrazy carycy, cara i następcy tronu, który ten tron miał objąć. I trzeba było się modlić, to była piosenka.
3: No, no.
7: I nastała rewolucja, przez bolszewików wywołana i zakończyło się już ta era.
3: No i później trzeba było śpiewać inszej pieśni. A tak samo, przed urokami. No nie?
7: Właśnie.
3: No właśnie, no także tylko się piosenki zmieniają, no nie?
7: Właśnie.
3: No dobra, a wy sami aktorzy, tak?
7: Trochę? Tak.
8: Tak,
7: kilka mieliśmy już taki, głównie to w szkole, szkolne przedstawienia.
9: I haworać, haworać słowami swoich pradzie dał, ale tak samo haworać jakby swoimi słowami. Skażam, haworać te uspaminy, kali ich pradziedy byli bieżeńcami, kali było 10, 12, 15 godów. Jany byli w bieżeństwie i szczęśliwa wiernuli się, bo nie usim udało się wiernuć się na swoją ziemię. I gety już to pierażyli, geta i wiernuli się.
10: No, temy bieżeństwa na Padlaszy wielmi mocno forsowane już dłuższy czas, ale no, ważność, ty jaka mastaczka na pełna geta wiedzysz i tamu jeszcze i to spektakl, tema bieżeństwa, znaczy tema przedstawiona przez tych uczniów ma być inaczej odbieraje publiczność. Nie znam, jaka była koncepcja, może tak.
9: Перед усім концепція була така, як гета вучність розумієш, що гета біженства, тому що яни не розуміють у вогле. Яни не відаю, що гета перша сусвітна війна, яни у вогле не відаю історії. І перша справа гета було зрозуміти, відчути гета, ну а дорога до гетого зрозуміння був театр. Каб зробити спектакль.
10: Чудово.
9: Каб зробити спектакль і театр да гэта. Таму перад усім гэта спектакль для гэтай моладзі, якая выступае на сцэне, а у наступным наступна для гледачоў. Mm-hmm. Так сапраўды гэта мела быць проста такая праца з як працаваць з памяццю, як працаваць, як размаўляць пра сваіх прадзедаў і ўвогуле пра гэту спадчыну.
11: Myślę, że za każdym razem, bo akurat mam taką możliwość oglądać już kolejny raz ten spektakl, to wzruszam się tak samo i budzi we mnie ciągle emocje i mam wrażenie, że za każdym razem oglądam go na nowo i też mam wrażenie, że aktorzy czują to coraz lepiej.
1: І спектакль таксама яшчэ раз можна будзе паглядзець 30 чэрвеня ў Варшаве, 16 чэрвеня ў Беластоку, ну і 18 чэрвеня ў Хайнаўцы.